0: už vždycky hot?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Sleduj nás na Instagramu. Instagram. Fajn Radio. Fajn Radio. Fajn Radio. Hits play here.

0: Fajn Rádio.
1: Fajn Rádio.
0: Instagram, YouTube, TikTok.
1: Jsme všude.
0: Hledej Fajn.
1: A sleduj nás.
0: Fajn.
1: Fajn. Vždycky hot.